0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: W tej części programu będzie rozmowa z Adamem Kostrząbem, burmistrzem Jasła. Na początek jednak rozmowa ze zjazdu kapel ludowych w Mrzygłodzie.
2: W niedzielę w Mrzygłodzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzesze mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowe od biegu z przytupem. Popołudniowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki regionalnej, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
3: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje, różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Sobótka na tym terenie organizowana przez gminę i Gminny Ośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie zespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
2: W jaki sposób gmina wspiera właśnie zespoły ludowe czy też KGW?
3: No dzisiaj KGW to są takie bardzo nowoczesne stowarzyszenia, które rządzą się swoimi prawami, ale chociażby kwestia tego, że na takiej uroczystości nasze koła gospodyń mogą wystawić swoje wyroby, mogą odbiorcy dzisiejszej przeglądu zasmakować różnych potraw, smakołyków, słodkości. Co do samej organizacji, no tutaj większość spoczywa, ta finansowa większość ciężaru spoczywa na nas, na gminie Sanok. Natomiast kapela ludowa, która działa przy gminie, dzisiaj akurat ustąpiła miejsce innej kapeli, jest bardzo życzliwie traktowana przez Gminny Ośrodek Kultury i tam ma to główne i zasadnicze wsparcie, co jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne.
2: Mówi Agnieszka Pastuszek, dyrektor GOK w Sanoku.
4: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc też w tym roku jest taka ostateczna przed samym terminem zmiana, nie ma kapeli Kamraty, bo ze względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku, mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Mrzygłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Mrzygłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i ride Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się pomimo aury te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji mrzygłodzkich, czyli wykonane z gliny. Co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą obchodzić tutaj stąd, z Mrzygłodu, z tej pracowni.
2: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
5: Chcę pogratulować panu wójtowi gminy Sanok, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku. Spotykamy się tutaj już po raz 15. Rynek w Mrzygłodzie wypełnia się do ostatniego miejsca. Piękna muzyka, dobre jedzenie, wspaniałe przekazywanie tradycji, same wspaniałości.
2: Podczas wydarzenia ogłoszono także popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogusz-Bury, zastępca dyrektora KOWR w Rzeszowie.
6: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc no te smaki są różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
2: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. O inspiracjach muzycznych mówią ich przedstawiciele.
7: Kapela ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie, przyjemnie dla ucha.
8: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać, no i tak krzyknęli do siebie: słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej Blisznej, Mleczko, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym, wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie. Zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbowali wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała, nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
2: Oprócz występów scenicznych uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co można było na nich znaleźć?
9: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziernami lub bez. Kto jakie na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasta, oczywiście własnego wypieku, przez nasze gospodynie.
10: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, pajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
2: A jak się podobało uczestnikom wydarzenia?
11: Super, no takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma, na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
2: A jeżeli chodzi o zespoły tutaj ludowe, też muzyka w porządku?
11: Też. No zresztą te ludowe zawsze chyba każdemu się podobają, nie? Takie pod nogę akurat.
12: Totalne jest ze wszystkich stron, nic ujął, nic dodać. Jest naprawdę super.
2: Jest pan tutaj pierwszy raz?
12: Nie, byłam już w tamtym roku też. Nie pierwszy, bo to niedaleko tak jest, to jeździmy prawie na takie coś nieomal zawsze. Ale naprawdę warto przyjechać, bo jest i jedzenie jest bardzo smaczne, dobre i na scenie bardzo ładnie grają, śpiewają, że warto posłuchać i warto przyjechać tutaj.
2: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
13: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Miasto pozyskało również ponad 1 000 000 złotych z programu Rodzina na Tak. Na jakie konkretne formy wsparcia mogą liczyć jasielskie rodziny i dzieci w ramach tych funduszy?
14: Tak, miasto Jasło, ale w zasadzie MOPS. Znaczy już nawet nie MOPS, gdyż od 1 lipca przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu, gdyż jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby wśród mieszkańców, więc nie jest to już tylko opieka społeczna, czyli system dotacyjno-zasiłkowy, tylko faktyczne usługi społeczne dla osób, które niekoniecznie są w złej sytuacji finansowej, ale po prostu mają realny problem. Ale to jest jakby temat na odrębną dyskusję. Rozpoczęliśmy od projektu Rodzina na Tak. Ten projekt zakłada, że jesteśmy już oczywiście po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt zakłada objęcie wsparciem około 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest oczywiście adresowany do osób, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego realizacja w sumie już się rozpoczęła, gdyż zaczęliśmy w lipcu, a zakończenie planujemy w grudniu 2028 roku. Niektórymi formami wsparcia, które będą realizowane poprzez ten projekt, to jest m.in. asystentura rodzinna czy indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin, rodziców i ich dzieci.
13: Wakacje to czas, kiedy samorządy prowadzą remonty w szkołach. Czy podobnie jest w placówkach na terenie Jasła?
14: Zdecydowanie tak. Jak co roku okres wakacji to jest taki czas, żeby poprawić infrastrukturę szkolną i jak co roku zebraliśmy spośród wszystkich naszych jednostek pełne informacje na temat tych najpilniejszych, ale nie tylko najpilniejszych potrzeb, jeśli chodzi o zadania remontowo-modernizacyjne, i w tym roku prawie 700 tysięcy złotych zostanie spożytkowanych na wiele ważnych rzeczy. Między innymi w dalszym ciągu będziemy kontynuować system klimatyzowania naszych obiektów. Zakończyliśmy już montaż klimatyzacji w przedszkolach jasielskich. Teraz przechodzimy w piętro wyżej, czyli nauczanie wczesnoszkolne, klasy 1-3, a później już kompleksowo wszystkie obiekty. Tu niestety nie mamy systemu, mechanizmu, który mógłby nam pozwolić sfinansować to z zewnątrz, więc bazujemy na środkach miejskich, na budżecie miasta, określając każdorazowo zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, ale taką mamy ambicję, aby wszystkie nasze obiekty zostały też w 100% sklimatyzowane. No, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście ostatnich tygodni, mamy takie momenty, że, no nie przez cały rok oczywiście, ale są takie momenty, że takie instalacje są niezbędne, tak aby ten komfort przebywania w budynkach i nauki był dla naszych uczniów dobry, tak, ten komfort był lepszy niż jest dziś. Stąd tego typu działania. Ważnym elementem będzie modernizacja kuchni szkolnej. Tutaj ponad 200 tysięcy złotych przeznaczymy na kompleksową modernizację i doposażenie w sprzęt. Tu mówimy o szkole podstawowej numer 2, czyli jednej z większych jasielskich placówek. Tam w zeszłym roku szkoła doczekała się boiska wielofunkcyjnego, modernizacji kilku sal lekcyjnych. W tym roku idziemy w przyziemie, czyli kuchnia, i myślę, że tutaj standard w tej płaszczyźnie nie tyle zostanie podniesiony, tyle co na następne długie lata. Myślę, że to już będzie jakby temat załatwiony. W szkole podstawowej numer 4 planujemy również za kwotę ponad 200 tysięcy złotych modernizację wejścia i holu. Tutaj od wielu lat dyrekcja szkoły dba o to, aby sukcesywnie modernizować sale lekcyjne, w czym również bierzemy udział. W poprzednich latach dofinansowywaliśmy albo finansowaliśmy modernizację sal. Oczywiście to nie jest tak, że już jest wszystko zrobione. Jest cały plan inwestycyjny, jeśli chodzi o obiekt. W tym roku na wakacjach odbędzie się metamorfoza i myślę, że każdy rodzic, który we wrześniu przyjdzie ze swoim dzieckiem do szkoły, zostanie oczarowany nowym wejściem, holem i nową jakością szkoły, która będzie już od progu czekać. W Zespole Szkół Miejskich numer 2 planujemy modernizację korytarza, klatki schodowej przedszkola. Tutaj troszkę mniej, ale również nie mała kwota, bo prawie 60 tysięcy złotych. W Zespole Szkół numer 6 mieliśmy pracę bardzo niezbędne, których nie będzie widać, ale izolacja fundamentów pozwala uniknąć większych problemów z budynkiem, więc takie prace tam zostaną wykonane. A w przedszkolu miejskim numer 6 planujemy modernizację wejścia oraz szatni, więc no 700 tysięcy złotych. Dla większości, dla uczniów, nauczycieli okres wakacji będzie czasem odpoczynku, no dla nas jednak będzie odwrotnie.
13: To oczywiście nie są jedyne realizowane przedsięwzięcia. Szykuje się szereg remontów dróg osiedlowych. Gdzie będzie można spodziewać się tych prac?
14: Część prac już jest w trakcie albo została wykonana. Na ten rok przewidzieliśmy z tego zadania modernizacji dróg osiedlowych, jak zresztą co roku, została wyznaczona, wydzielona kwota w budżecie, w tym roku ponad 3 miliony złotych, niespełna 3,5 miliona i dokładnie 16 odcinków zostanie z tych pieniędzy zrealizowanych, oczywiście na różnych osiedlach, różnej wielkości, różnej długości. Będzie to około 4,5 kilometra nowych nawierzchni. W większości założenie jest takie, aby w pierwszej kolejności realizować te nawierzchnie, które no już od dłuższego czasu nie były gruntownie remontowane, albo tam, gdzie jeszcze się jakaś ulica nie doczekała nawierzchni bitumicznej. I tak mamy chociażby w przypadku osiedla Krajowice. Tam mamy przykład drogi, która nie miała jeszcze nawierzchni bitumicznej, więc już ten problem będzie rozwiązany. Ale mamy też chociażby ulicę Weigla na osiedlu Górka Klasztorna, gdzie ta nawierzchnia już była mocno zużyta, więc wymieniamy nawierzchnię. Oczywiście są czasowe utrudnienia. Chwilowe komplikacje dla mieszkańców, dla osób, które mieszkają bezpośrednio przy tych ulicach. Niemniej staraliśmy się dobrać ten okres prac w taki sposób, aby był najmniej uciążliwy, więc myślę, że wszystkie te działania zakończą się w okresie wakacyjnym. Również duże zadanie drogowe obecnie trwa. W tym przypadku też chcieliśmy nadrzędnym dla nas było, aby nie generować utrudnień w ruchu albo żeby ewentualne utrudnienia pojawiły się w okresie wakacyjnym, a mam tutaj na myśli przebudowę ulicy Kościuszki, czyli ścisłe centrum, jedna z ważniejszych ulic przelotowych przez miasto. Bardzo duży ruch osobowy i pieszy zresztą na tej ulicy się odbywa, ale prace trwają. Jeszcze nie miałem skarg, więc chyba ten pierwszy cel udało się osiągnąć. Obecnie są wymieniane krawężniki, poprawione ze zjezdni. Myślę, że na wakacjach uda się całość prac skończyć, tak aby po ich zakończeniu już była realna różnica dla wszystkich użytkowników tej drogi. Głównie chodzi o poprawę drożności odcinka pomiędzy Domem Kultury a Rondem Solidarności. Oczywiście nie osiągniemy tego w 100%, ale dołożenie prawoskrętów i lewoskrętów oraz cofnięcie przejść dla pieszych w ulicach bocznych powinny w dużej mierze poprawić drożność i prędkość poruszania się przez centrum miasta.
13: Wakacje to również czas, kiedy część osób spędza upalne dni na basenie. Jaką ofertą może pochwalić się Jasielski Mosir i czy są plany związane z tym miejscem?
14: Zdecydowanie. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy basen odkryty, ale też zamknęliśmy basen ten kryty, gdyż w obiekcie w krytej pływalni rozpoczęły się bardzo duże prace remontowo-modernizacyjne, a z uwagi na to, że mamy okres wakacji, jest ciepło, jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty i może nie ku zdziwieniu mojemu, bo pogoda działała na plus, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Muszę to potwierdzić u dyrektora, ale wydaje się, że tak jest. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie, gdy pogoda na to pozwala, na basen odkryty. Przygotowaliśmy, dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek, piątek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów wiosielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli. Ze swojej strony zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania w sumie wszystkich obiektów, nie tylko sportowych, naszego miasta. Przygotowaliśmy bardzo bogatą i szeroką ofertę, też jeśli chodzi o jednostki kultury i jasielskie jednostki kultury, zarówno na rynku, jak chociażby na przykład w kinie, czy w samym Domu Kultury, czy w Generatorze, czy w muzeum. Także ta oferta jest szeroka. Tutaj odsyłam i zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych poszczególnych jednostek Urzędu Miasta. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, jak chociażby w kino plenerowe na Kwiatowej. Też bardzo fajna impreza. Jest co robić w Jaśle, również na wakacjach. Serdecznie zapraszam.
13: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
14: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trend.
15: Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz, z dzisiaj gościem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
15: Panie burmistrzu, gdybyśmy się mogli przecofnąć do XIX wieku, jak to się stało, że właśnie hrabiowski ród Załuskich uczynił z Iwonicza Zdroju takie uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
16: Żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w zasadzie musielibyśmy się cofnąć do wieku XVI, ponieważ z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście, kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie iwonickich wód mineralnych. Załuscy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród, ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się, nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Załuscy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego i to im się udało.
15: Iwonicz-Zdrój to magnetyzuje tak turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu?
16: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Ówcześni właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk. No i Załuscy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim. Stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego. I do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i całe jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji, no bo w XIX wieku, czy jeszcze powiedzmy przed wybuchem II wojny światowej, do uzdrowisk udawali się przede wszystkim przedstawiciele elity narodu. To były osoby, które były odpowiednio sytuowane też i majątkowo. Zwykłych ludzi, powiedzmy, którzy stanowili większość społeczeństwa, nie było stać na to, żeby do uzdrowisk przybywać, chociaż tutaj również istniała taka ochronka, miejsce właśnie do leczenia dzieci ubogich. O to też zadbała Amelia Załuska, była taką też wyjątkową postacią, więc rzeczywiście również dzieci z biednych rodzin mogły zażywać tej kuracji leczniczej uzdrowiskowej w Iwoniczu.
15: Mówi się, że w Iwoniczu zdroju czas płynie wolniej. Jakie takie najważniejsze tradycje z dawnych lat, kiedy zjeżdżała się tutaj arystokracja z całej Europy, możemy poczuć na iwonickim deptaku do dzisiaj?
16: Wielu naszych gości, kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby wypocząć, a nie po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby te osoby mogły wygodnie tutaj wypocząć. Podkreślają właśnie to, że tutaj czas jakby się zatrzymał i tutaj nie tylko mówimy o samej architekturze, czyli powiedzmy, że cofamy się do tego powiedzmy XIX czy początków XX wieku, ale właśnie mamy czas na kurację pitną, udajemy się do pijalni, spacerujemy, udajemy się na zabiegi, no to rzeczywiście sprawia, że ten rytm życia troszeczkę zwalnia i my oczywiście też nawiązujemy jako samorząd gminy Iwonicz-Zdrój też we współpracy z organizacjami pozarządowymi do tych najpiękniejszych naszych tradycji. No tak naprawdę, gdyby nie też wybuch II wojny światowej, gdyby nie rok 44, kiedy też Załuscy zostali pozbawieni własności Iwonicza, mielibyśmy już blisko 190 odsłonę otwarcia tak zwanej pory zdrojowej, czyli rozpoczęcia sezonu takiego uzdrowiskowego w Iwoniczu. Iwonicz w wieku XIX, wieku XX, w jego pierwszej połowie był uzdrowiskiem typowo sezonowym, czyli powiedzmy ten okres uzdrowiskowy, okres właśnie kuracji wodnej trwał tutaj od maja do października. I taką jakby uroczystością, która inaugurowała ten sezon, było otwarcie pory zdrojowej. My dzisiaj wracamy do tych pięknych tradycji. Co roku około 250 par tańczy naszym deptakiem właśnie w poloneza Michała Klofasa Ogińskiego i w ten sposób cofamy się do tych właśnie pięknych tradycji XIX-wiecznych, do tej elegancji, do tego szyku, ale oczywiście nawiązania te historyczne to także festiwale muzyczne, które tutaj organizujemy. Festiwal również imienia Michała Klofasa Ogińskiego, to jest festiwal pianistyczny. Już mamy kilkanaście edycji tego festiwalu, ale to również działania charytatywne. Tutaj w Iwoniczu również odbywały się loterie fantowe, odbywały się bale charytatywne. Dzisiaj może troszeczkę charakter tej działalności charytatywnej jest inny. Zresztą też widzimy, jak wyglądają te zbiórki choćby w internecie, jaka jest dynamika tego rodzaju zbiórek. My też na tym staramy się nadążać. Dlatego też organizujemy choćby wydarzenia sportowe, które również mają na celu wsparcie osób potrzebujących. No i w tym roku organizujemy taką 10. jubileuszową edycję krosu charytatywnego w Iwoniczu Zdroju, z którego jakby też środki pozyskane przez sportowców, przez osoby uczestniczące w tym wydarzeniu będą przekazane dla naszej mieszkanki, dla uroczej Lenki.
15: Jeżeli jesteśmy przy deptaku, jaką rolę w architekturze deptaku odkrywa właśnie budynek pijalni wód mineralnych?
16: Pijalnia wód mineralnych została przebudowana w okresie międzywojennym. Tak jak wspomniałem, pierwotnie te obiekty w zasadzie w 100% były drewniane. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym, murowanym obiektem, który posiada piękne krużganki. Tak to niektórzy nazywają. My czasami się uśmiechamy, jak ktoś przyjeżdża tutaj z daleka i mówi o rynku w Iwoniczu albo właśnie o krużgankach. To tak się kojarzy z Krakowem, czy pewnie tej bliżej też z Krostem nazywanym zresztą, tak Parwa Krakowia, czyli Mały Kraków. W Iwoniczu nie mamy rynku, a mamy dep. I mamy główny plac zdrojowy, czyli plac Józefa Dietla i mamy kryty deptak. I to jest właśnie ta część przylegająca do naszej pijalni wód mineralnych. Kryty deptak powstał dlatego, że zaborca austriacki po prostu tak w przepisach swoich ustawowych określił, że każde uzdrowisko na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego musi posiadać kryty deptak. To oczywiście było takie przemyślane z tego względu, że w okresie, kiedy na przykład padał deszcz, kuracjusze mogli korzystać ze spaceru, deserów na krytym deptaku, popijając właśnie wodę. I ten kryty deptak jest taką właśnie historyczną, powiedzmy, spuścizną, pozostałością charakterystyczną dla tej części Polski, bo powiedzmy w zaborze rosyjskim czy pruskim takich wymogów nie było, dlatego czy w Ciechocinku, czy w uzdrowiskach kłodzkiej nie znajdziemy, przynajmniej nie wszędzie, takie kryte deptaki, które mamy tutaj u nas na Podkarpaciu.
15: A jak udaje się godzić właśnie taką dbałość o tą architekturę XIX-wieczną i takim nowoczesnym kurortem?
16: Pewnie to pytanie należałoby zadać wszystkim osobom, które są właścicielami tych obiektów lub nimi zarządzają. Udaje się to pogodzić z tego względu, tak jak już wcześniej powiedziałem, że cały kompleks ten zabytkowy Iwonicza-Zdroju jest wpisany do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę jest wymóg utrzymania w należytym stanie tych obiektów zabytkowych, a udaje się, ponosząc niestety bardzo wysokie koszty, ponieważ dostosowanie obiektu zabytkowego do współczesnych wymagań, zgodnie również z zaleceniami konserwatora, niestety bardzo dużo kosztuje. No plusem oczywiście jest to, że jesteśmy bardzo tacy charakterystyczni na tle wielu innych uzdrowisk, które nie mają tak spójnie zachowanej architektury zabytkowej, uzdrowiskowej. No takim przykładem jest choćby trwający dzisiaj remont takiego znanego sanatorium, sanatorium pod Jodłą. Jest ono remontowane, jego właścicielem jest uzdrowisko Iwonicz S.A. Rzeczywiście obiekt z końca XIX wieku, kilkukrotnie przebudowywany, ale również w takim pięknym, neoklasycystycznym stylu, który no, jest dzisiaj poddawany takiej kompleksowej renowacji, nie tylko powiedzmy zewnętrznej, w

0: budynki. No my staramy się o te budynki, którymi my jako samorząd gminy Iwoń-Zdrój zarządzamy, staramy się o te budynki dbać i rzeczywiście wykonaliśmy szereg tutaj takich działań związanych właśnie z dbałością o ochronę zabytków. Przed nami jeszcze takie największe wyzwanie, czyli remont domu zdrojowego. On tak na pierwszy rzut oka wygląda, że jest w całkiem niezłej kondycji, ale w rzeczywistości wymaga dużych nakładów finansowych. Tak kosztorysy wstępne mówią o 20 milionów złotych. Obieg jest też drewniany, więc też dosyć trudny w utrzymaniu. Teraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie również do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Europejskich na remont naszej wieży zegarowej, czy takiej najbardziej też charakterystycznej budowli stanowiącej element willi Bazar tutaj w Iwoniczu-Zdroju, w samym centrum przy deptaku, przy placu Ditla. Również tutaj we współpracy z parafią w Iwoniczu-Zdroju z księdzem proboszczem dokonaliśmy renowacji zabytkowej kaplicy. Kaplicy zdrojowej z 1895 roku. To również dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków. Tam dofinansowanie sięgało kwoty blisko 1 300 000 złotych, dzięki czemu rzeczywiście udało się ten obiekt w zasadzie uratować, przygotować pięknie. W tej chwili jeszcze trwają, planowane są prace dotyczące wnętrza i zabytków ruchomych. No i tutaj też takie społeczne zaangażowanie naszych mieszkańców, którzy organizują koncerty charytatywne właśnie po to, żeby również nazbierać środki finansowe, po to, żeby również te zabytki ruchome mogły uzyskać swój dawny blask. Także wiele się w obszarze ochrony zabytków dzieje. W tej chwili trwa również remont, taki też długo wyczekiwany, willi Belweder. To jest letnia rezydencja rodziny Załuski. W tej chwili oczywiście w prywatnych rękach. Myślę, że w dobrych rękach, dlatego że właściciele są również konserwatorami zabytków i mam nadzieję, że wystarczy im sił i determinacji, bo na pewno mają fach w ręku i umiejętności, tylko jeszcze kwestie pewnie finansowe są największą tej trudnością, żeby również tą willę Belweder przyprowadzić do tego stanu, na który zasługuje, bo jest też takim ważnym obiektem w Iwoniczu-Zdroju.
1: A w jaki sposób gmina i uzdrowisko wykorzystują takie swoje największe naturalne zasoby?
0: No my wykorzystujemy przede wszystkim marketingowo, dlatego że jakby całą i strategicznie, bo tak naprawdę cała strategia rozwoju naszej gminy opiera się o tą działalność uzdrowiskową i działalność leczniczą. Kiedyś uczestniczyłem w takich warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i tam było zadane właśnie takie pytanie zadane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin uzdrowiskowych. Jeżeli nie uzdrowisko, to co? No właśnie, i też sobie zadawaliśmy takie pytanie, że jeżeli posiadamy wieloletnie, czasami wielowiekowe tradycje uzdrowiskowe, to jednak rozwój naszych gmin determinuje się wokół tego lecznictwa uzdrowiskowego, czyli również i turystyki, więc wiadomo, że na naszych terenach nie powstaną ani duże zakłady przemysłowe. One już nie powstały, więc zakładamy, że też nie powstaną, bo też nie o to chodzi. Inny jest charakter też tych miejscowości. Więc my musimy tak naprawdę traktujemy nasze te walory uzdrowiskowe jako taki element strategiczny naszego rozwoju i wokół tego budujemy naszą markę. No Iwoniecz jest odwiedzany przez około 50-60 tysięcy gości rocznie, więc tak naprawdę biorąc pod uwagę, że cała gmina liczy 10 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy jesteśmy stosunkowo niedużą gminą, no to przy takiej ilości gości to już nas plasuje na poziomie średnich miast w Polsce, prawda? Więc oczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo przed nami. Oczywiście cały czas staramy się uczestniczyć aktywnie w pracach różnego rodzaju gremiów eksperckich, między innymi należymy do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Również jesteśmy takim głosem doradczym, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne, właśnie po to, żeby umożliwiać rozwój uzdrowiskom, bo my posiadając strefy uzdrowiskowe, tak zwane strefy A, B i C, w przypadku gminy Iwoniczu-Zdrój cała gmina jest gminą uzdrowiskową, spotykamy się z całym szeregiem właśnie różnego rodzaju obostrzeń, zakazów i też takich, które stanowią dla nas taki problem rozwojowy. Nie wszystko można w Iwoniczu wybudować, sklep wielkopowierzchniowy również u nas nie może powstać, więc potencjalnie nie powstają nowe miejsca pracy, gmina nie ma podatków od przedsiębiorców i tak dalej, dlatego ten kierunek rozwoju jednak idzie w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego, no i tej turystyki.
1: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwoniczu-Zdrój, był gościem poranka.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
2: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z oddania drogi w Radoszycach. Zaczniemy jednak od rozmowy z Mirosławem Walągiem, starostą gorlickim.
3: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu.

0: Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu i z których osiągnięć finansowych jest Pan najbardziej dumny?
1: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się stosunkowo też niedużym deficytem 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu. To jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
0: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
1: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przybudowę drogi Ropa-Brunary, drogi Ciężkowice-Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki i nowe możliwości.
0: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
1: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej realizujemy, ponieważ ma ono istotne znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w regionie. Oczywiście w czasie realizacji mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami, przede wszystkim zmianami organizacji ruchu, zwężeniami jezdni i czasowymi ograniczeniami w dojazdach. Jednak prace będą prowadzone etapami, tak aby utrzymać przejezdność i maksymalnie ograniczyć niedogodności.
0: Powiat realizuje liczne zadania drogowe i mostowe, na przykład w Libuszy czy na odcinku Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Czy wszystkie te prace idą zgodnie z harmonogramem i czy są planowane kolejne modernizacje sieci drogowej w najbliższych miesiącach?
1: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z odświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych. I te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Prunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu goryckiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu goryckiego.
0: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
1: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści, na pewno. Dla mieszkańców, dla rolników pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenia to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości, mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako Zarząd Powiatu Goryckiego. Dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu goryckiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
0: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
1: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną. a także pod budowę pod skocznią do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik. To właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie strawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
0: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę.
2: Kiedy te termometry za oknem pokazują coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hebda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ile wody tak naprawdę musimy pić w upalne dni?
3: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstawa podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml i to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml i tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie na wodę 2100-2450 ml, a w upale na dni 2800 nawet do 3135 ml. Jeżeli chodzi o wodę, to jest taka podstawa. 20% zapotrzebowania z wody może być pobierane z jedzenia, ale to jest tylko właśnie te 20%, więc najważniejsze to jest ta woda, którą wypijamy. No i łatwiej to ogólnie też policzyć.
2: A jak to jest z tą kawą i herbatą? Odwadniają organizm latem? Bo wiele też nie potrafiłoby sobie dnia bez kawy porannej, nie wyobrażają sobie.
3: Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo kawa zawarta, kofeina zawarta w kawie, czy teina zawarta w herbacie, mają takie lekkie działanie moczopędne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie, więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody, no i podstawą chociaż te 1,5 litra, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata jak najbardziej.
2: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
3: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej no nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, no to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, no to wtedy fakt faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, no to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
2: A jakie są takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lato? Co powinniśmy jeść?
3: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża ilość warzyw, dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażoną kapustką, no to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurty zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania warzyw, czyli nie zawsze muszą one być gotowane, może być to forma surówki, albo tak typowo w lecie nasza fasolka szparagowa nie zawsze musi iść właśnie ze smażeniem w bułce tartej, wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
2: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
3: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też jest coś takiego, przylich jak gwałtowny skok glukozy, insuliny, potem nagły spadek, czyli najpierw jest taki wzrost energii, a później taki też drastyczny spadek. No i to też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego zamrożenia, czyli odmrożenia zamrożenia, a mianowicie są zdeformowane, widać na nich kryształki lodu, albo są też bardzo zbite. No to takie najważniejsze.
2: A jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniamy podczas wakacji?
3: Jeżeli chodzi o wakacje, czyli takie wyjazdy, urlopy, no to są takie cztery najczęstsze błędy. Tak na miejscu myślę, że też to może się pojawiać po części. Natomiast na wyjazdach najczęściej jest taka pułapka all inclusive, czyli jedzenie wszystkiego, bo jest nieograniczony bufet, bo jest wszystko za darmo, bo jest zapłacone, więc trzeba ze wszystkiego skorzystać. W efekcie kończymy z całym talerzem, toną różnego rodzaju jedzenia z różnych grup produktów, a pamiętać trzeba, że żołądek cały czas ma ograniczoną pojemność, no i on nie ma wakacji. Więc tutaj mieszanie takiej dużej ilości różnego rodzaju produktów może skutkować różnymi dolegliwościami, czyli wzdęcia, może pojawić się zgaga, bóle brzucha, no to dodatkowo będzie utrudniać na przykład urlopy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby kosztować wszystkiego, ale wszystkiego z głową. Jest kilka dni na przykład na takie kosztowanie, więc można sobie podzielić, żeby nie wszystko po prostu na raz. Na pewno nie patrzy się na kalorie w płynie, że niby one się nie liczą, a jednak się liczą. Czyli na przykład zamiast wody wypijamy soki, jakieś właśnie napoje słodzone, energetyki, czy takie nawet typowe sklepowe iced tea i no myślimy, że to się nie liczy. No a to wszystko ma swoje kalorie, bo tylko tak naprawdę woda właśnie nie ma tych kalorii, czy takie zwykłe napary kawowe, czy herbata. No i na koniec dnia wydaje nam się, że na przykład nie było dużo zjedzone, jest okej, przecież waga nie wzrośnie, bo tylko piłam. No a jednak to wszystko się liczy. No i to może być tak samo na wyjazdach, jak i tutaj u nas na miejscu. Głodówka przez pierwszy czas w ciągu dnia, czyli na przykład z rana, czy tam po południu, i objadanie się na wieczór. I tak samo, czy to jest na plaży, czy to w domu, przez pierwszą część dnia jest mało jedzenia, no bo się nie chce, bo jest ciepło, bo jest więcej picia na przykład. No a wieczorem jest objadanie się, bo organizm po prostu się domaga, czyli on potrzebuje tych kalorii, więc na wieczór daje znak, żeby to wszystko uzupełnić. No i wtedy bardzo łatwo stracić kontrolę, no i zjeść za dużo, za ciężko. Jak się kładziemy spać z pełnym żołądkiem, no to też ten sen już jest zaburzony, ta jakość jest dużo niższa, możemy stać niewyspani. No i też po takiej wieczornej ciężkiej kolacji, no to rano apetytu nie ma, no i całe koło się powtarza. I na przykład też taki błąd podstawowy, no to jest taki urlop od błonnika, czyli od czegoś, co wspomaga pracę jelit, co odpowiada za tą pracę jelit, czyli na przykład na wyjazdach unikamy warzyw, unikamy tych produktów pełnoziarnistych, pełnoziarnistego pieczywa, kasz, makaronów i tak dalej, plus na przykład mała ilość wypijanej wody do tego, no i to jest taki ekspresowy przepis na zaparcia, czyli kolejna dolegliwość, której raczej chcemy uniknąć na wyjazdach.
2: Takie dolegliwości, którą chcemy uniknąć, to zatrucia. Jak uniknąć takich...
4: Trendy z tobą i dla ciebie.
5: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kochani, serdecznie was witam na wspólnej Eucharystii, jak również witam wszystkich słuchaczy Radia Trendy, którzy się z nami łączą w czasie tej Eucharystii, wszystkich chorych, cierpiących. Każdy z nas przynosi swoje intencje, aby przedstawić je Panu Bogu. Po mszy świętej będzie poświęcenie pojazdów, dlatego również przezywajmy stawiennictwa świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Módlmy się za wszystkich uczestników ruchu drogowego, prosząc o bezpieczeństwo na drogach. Niech dzisiejsza Eucharystia umocni nas w wierze i wierności z Chrystusem. Obecna msza święta sprawowana z następujących intencjach za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej oraz za świętej pamięci Zofię i Władysława Kowalewskich. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże obrońcu, ufający Tobie bez siebie, nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twoimi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoim

0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełnia, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieli się to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, ludzie chorzy, starsi, którzy się z nami łączą. Dzisiaj również przeżywamy Światowy Dzień Dziadka i Osób Starszych. Dlatego też serdecznie witam. Jeden z polskich ośrodków badania opinii publicznej przeprowadził w ubiegłym roku ciekawe badanie dotyczące deklaracji hierarchii wartości. Polaków do 44 roku życia, a więc ludzi młodych. Okazuje się, że dla zdecydowanej większości ankietowanych najcenniejszą wartością w życiu jest rodzina. Następnie zdrowie. Uczciwość, spokój, bezpieczeństwo finansowe, wolność i niezależność, ochrona prywatności oraz wiele innych ważnych rzeczy. I spośród 21 wymienionych wartości wiara znalazła się dopiero na 18 miejscu. Przed sławą, bogactwem wiara jest istotna dla połowy badanych, w tym bardzo ważna jedynie dla 19%. A dla 1/3, 34% pozostaje bez większego znaczenia. To badania ukazujące jakąś rzeczywistość nas, Polaków, gdzie tak bardzo mówimy naród chrześcijański, naród oddany Maryi. A zobaczmy, co się dzieje z młodym pokoleniem. Już tej wiary nie stawia na pierwszym miejscu w swoim życiu. Świat biegnie do przodu. Chcą ten świat dogonić. Szukają jakiejś wartości, a może bardziej jakiejś utopii. Bo człowiek, który stawia sobie cele i ten cel osiągnie, to pojawi się nowy cel. I później znów nowy. I ciągle biegnie do przodu. Nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu dla Pana Boga, nie ma czasu dla rodziny, a nawet nieraz sam dla siebie. Bo ciągle goni, goni i goni. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, kochani, prośbę Salomona, króla, który zanosi do Pana Boga. nie prosi o zdrowie, o długie życie, ale prosi o mądrość, aby rozróżniał dobro od zła. Panu Bogu spodobały się te słowa i daje mu serce pełne mądrości. Dzisiaj Chrystus w Ewangelii nam mówi przypowieści. Trudno jest zrozumieć Królestwo Boże. Dlatego Chrystus mówi przypowieścia, porównuje to Królestwo Boże do czegoś. W Ewangelii mamy do perły. Do człowieka poszukującego, który znalazł perłę w ziemi, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Drugi poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tą drogocenną perłę. Królestwo Boże jest to perła, którą każdy z nas w jakiś sposób chce posiąść, bo nasze życie właśnie dąży do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę, poprzez zjednoczenie z Chrystusem. Ale trzeba sobie postawić pytanie, czy naprawdę Chrystus jest ważny w moim życiu, w mojej codzienności. Czy On jest tą perłą drogocenną, za którą oddałbym wszystko? Bo to, co mam, te rzeczy materialne, to przeminie. To zostawię tutaj. Tego nie wezmę ze sobą. Ale wezmę miłość. Wezmę dobre uczynki. Dlatego w psalmie również śpiewaliśmy: Twoje przykazania, Panie, są dla mnie drogocenne, na złoto i perły. Te zwykłe perły są drogocenne. Czy one są drogocenne w moim życiu, w codzienności? Maryja, przychodząc na La Salette, przypomina nam przykazania. To ważne jedno przykazanie. Niedzielną Eucharystię. Bo tu, przy ołtarzu Pana, doświadczamy Jego miłości, doświadczamy Jego obecności i wyznajemy Go, że On jest ważny w naszym życiu. Ale trzeba się zapytać, czy tak jest. Na początku mszy świętej mówiłem, że jej poświęcenie pojazdów wzywajmy świętego Krzysztofa. Patron podróżujących. Nie tylko kierowców, ale i podróżujących. I nasze życie jest podróżą. Jest pielgrzymką, którą pokonujemy każdego dnia, aby posiąść tą drogocenną perłę, którą jest właśnie Królestwo Niebieskie. Dlatego dzisiejsza liturgia wzywa nas do tego, abyśmy każdy w nas w sumieniu, swoim sumieniu, odpowiedzieli na pytanie, czy Jezus jest dla mnie tą drogocenną perłą. Do jubilera przychodzi mężczyzna z perłą, drogocenną perłą, i mówi mu: niech pan weźmie i tą perłę przetnie dokładnie na pół. Ślifier zawołał, a chłopca zawołał z drugiego pokoju i mówi mu: weź to szkiełko, przetnij na pół. Ten pan oburzony: no jak to? To ja myślę, że pan to będzie robił, a nie jakiś chłopiec. O, spokojnie, proszę pana. On nie wie, jaką to ma wartość. Ja wiem. I jemu ręka przy tym nie zadrży, bo dla niego to będzie tylko szkiełko, które przetnie równo. I za chwilę chłopiec przychodzi z perłą równiutko przeciętą. Opowieść, bajka, zostawmy to na boku, ale mówiąca, czy ja z drżeniem serca zabiegam o swoje zbawienie, zabiegam o królestwo, którym pragnę być, do którego dążę w codzienności. Dlatego chcielibyśmy, bracia i siostry, właśnie z drżeniem zabiegać o swoje zbawienie, jak mówi święty Paweł w swoim liście. Drżeniem zabiegam, aby osiągnąć szczęście wieczne, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Tylko prośmy dzisiaj Matkę Najświętszą, Ducha Świętego, aby nam pomagały w tym naszym pielgrzymowaniu do ziemi obiecanej, do tej najważniejszej perły, jaką się spodziewamy. Niech Duch Święty natnie nas mądrością, tak Salomona, abyśmy zawsze wybierali to, co jest najważniejsze w naszym życiu, zawsze Chrystusa. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest rodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Wszystko się stało, On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale. Sądzi żywych umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówił przez prorok. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wdzięcznie za dar Królestwa Bożego zanieśmy nasze prośby i do miłosiernego Boga. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc Ewangelię ukazał wiernym prawdzie piękno i wartość Królestwa Bożego jako skarbu, którego warto szukać i zdobywać za wszelką cenę. Cię prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje wspierające osoby starsze, zapewniając im godne warunki życia, opiekę i możliwość dzielenia się mądrością z młodym pokoleniem. Cię prosimy. Módlmy się za dziadków i osoby starsze, aby cieszyli się miłością i wdzięcznością swoich rodzin, a ich życie było pełne pokoju, zdrowia i radości płynącej z bliskości Boga. Cię prosimy. Módlmy się za młodych, aby w starszym pokoleniu dostrzegali świadków wiary i źródło życiowej mądrości, ucząc się od seniorów mądrości, wytrwałości i pokory. Cię prosimy. Módlmy się za kierowców i kierujących pojazdami, aby podczas podróży zachowywali ostrożność i odpowiedzialność, pamiętając o wartości każdego ludzkiego życia. Cię prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, z naszych rodzin, za zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, świętej pamięci Zofię, Władysława, osoby starsze z naszych rodzin, aby za swoje życie pełne trudu i oddania zostali nagrodzeni wiecznym szczęściem Królestwie Niebieskim. Cię prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli gotowi poświęcić to, co przemijające dla Królestwa Bożego i dzielili się Jego radością z innymi, budując wspólnotę wiary i miłości. Cię prosimy. Wszechmogący Boże, Twoim Synu objawiasz nam wartości Królestwa, które przewyższa wszystko, wysłuchaj naszych próśb i obdarz swoją łaską, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy, swoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wieku istych radości.

Mocy miłosierny Boże, Ty przez krew swego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego jestem przed Tobą i zjednoczeni jestem Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostoł Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Krzysztofem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez

Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczną wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W duchu wzajemnej miłości przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysławionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenie duszpasterskie. W dniu dzisiejszym po wszystkich mszach świętych, poświęcenie pojazdów, po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie kapłani udadzą się na parkingi. Kierowcy otrzymają obrazek ze świętym Krzysztofem. Natomiast ofiary misyjne złożone przy tej okazji przeznaczone są dla sióstr saletynek. Dziękujemy za wsparcie. Wraz ze wspólnotami modlitewno-ewangelizacyjnymi zapraszamy na wieczór uwielbienia z Maryją dziś o godzinie 19.30. Zapraszamy na apele maryjne rozpoczynające się o godzinie 21.00 oraz do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. We wtorek 28 lipca o godzinie 20.30 zapraszamy na wyjątkowy apel maryjny prowadzony przez młodzież przeżywającą rekolekcje oazowe. Nasza modlitwa będzie połączona z ewangelizacją i świadectwem młodych. W sobotę rozpocznie się sierpień, miesiąc poświęcony trzeźwości. Zachęcamy do modlitwy oraz ofiarowania swojej abstynencji jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Księga abstynencji jest wyłożona na bocznym ołtarzu. Przy tej okazji zapraszamy na spotkanie trzeźwościowe w Dębowcu, które odbędzie się od 31 lipca do 2 sierpnia w naszym sanktuarium. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wyprosić łaskę trzeźwości dla siebie lub swoich bliskich. Szczególnie zapraszamy do wspólnej modlitwy w sobotę o 9.30, Droga Krzyżowa na placu sanktuaryjnym. Natomiast o 12.00 Eucharystia w Bazylijce. Szczegóły program wywieszony w gablocie oraz na stronie internetowej. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na różaniec o godzinie 10.00, Eucharystia o 10.30 i po mszy świętej 15-minutowa medytacja. Zapraszamy do nabycia prasy katolickiej. Jest dostępny w przedsionku Bazylijki najnowszy numer posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Serdecznie zapraszamy do lektury. A teraz odmówimy modlitwę poświęcającą pojazd. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Módlmy się. Boże, który mocą swego słowa stworzyłeś cały wszechświat i daj człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu, służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po mszy świętej kapłani zmienią tylko szaty liturgiczne. Pójdziemy święcić pojazd. Kochani, Bóg zapłać wam za wspólną modlitwę. Jeszcze raz z tego serca pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących, a szczególnie dzisiaj, ten światowy dzień właśnie ludzi starszych, dziadków. I życzę wam miłej i spokojnej niedzieli. I prośmy świętego Krzysztofa, aby zawsze był z nami w naszej podróży, nie tylko tej doczesnej, ale przede wszystkim tej podróży do wieczności, do osiągnięcia tej najdrogocennej perły. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM. Reklama.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy. Wezmą udział w międzynarodowej akcji. Będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
1: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
3: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
1: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
4: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
1: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z 4. pola. Początek wyścigu o 15:00.
5: Reklama.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Reklama.

Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
2: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia, z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium. Hodowcy w poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
3: Reklama.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
7: Trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Wardycka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. A pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
2: To 21-letni Abdul B, powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
1: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Trendy Podkarpacie i Małopolska. Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Dębicy.
1: Tu, stamo qui, stamo là, c'è l'amore, c'è tu, dimmi si, se ti va.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
2: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
1: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
3: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
1: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a ten dzisiaj niemal bezchmurny i wysokie temperatury również będą nam towarzyszyć do 28 stopni w regionie. Na barometrach natomiast nieco niżej niż wczoraj 1008 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest niestety niekorzystny. Wilgotność powietrza sięga 32%. Termika podpowiada, że jest gorąco i sucho. Najbliższa noc bardzo ciepła z temperaturami w granicach 20 stopni. Jutro chłodniej, 22-23 stopnie i pojawią się przelotne opady deszczu, ale od wtorku tylko słonecznie i tylko coraz wyższe temperatury.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Dzień dobry, dzień dobry. Witam was gorąco w tę lipcową niedzielę. Lipiec w pełni, więc mam nadzieję, że spędzacie ten czas maksymalnie wakacyjnie, bez względu na to, czy odpoczywacie w ogrodzie, czy może leniuchujecie w domu z radiem, z trendy radiem. Ale skoro niedziela i środek lata, to atmosfera na naszej antenie musi być absolutnie wyjątkowa i roztańczona. Za chwilę odpalam dla was coś, co idealnie podkręci ten letni klimat. Kultowy klasyk w zupełnie nowej, odświeżonej wersji. Przed wami Butler i energetyczny Daj mi tę noc. A ta dzisiejsza ma być ciepła, upalna, prawdziwie letnia. No to tematycznie lecimy.

0: tydzień.
1: Wakacyjna niedziela to także doskonała okazja do świętowania, a dzisiaj w kalendarzu mamy prawdziwy wysyp solenizantów. Jeśli macie wokół siebie bliskie osoby o tych imionach, to koniecznie pamiętajcie o życzeniach, bo swoje święto obchodzą dzisiaj Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, a także Jacek, Joachim, Teodor, Wilhelm, Tytus, Jacenty, Krystiana, Symeon, Walentyn, Hiacynt oraz Sancja. A wszystkim solenizantom życzymy mnóstwo uśmiechu, słońca w sercu i pięknego dnia. A dla Was wszystkich kolejna dawka świetnej muzyki w Trendy Radio.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
6: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w pieni.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj na całym świecie celebrujemy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych? Co ciekawe, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do świętowania Dnia Babci i Dziadka w mroźnym styczniu, ale to właśnie dzisiaj, pod koniec lipca, przypada to międzynarodowe, globalne święto powołane przez papieża Franciszka. To idealny moment, żeby po prostu zadzwonić, wpaść na kawę i powiedzieć naszym dziadkom oraz starszym bliskim, jak bardzo są dla nas ważni. Zachęcamy do tego, przesyłamy mnóstwo ciepła wszystkim seniorom, a my wracamy do tego, co łączy pokolenia, czyli do najlepszej muzyki. Trendy Radio oczywiście.

Czas na Roni Ferrari i jego utwór Lepiej, gdy cię nie ma. Roni Ferrari, czyli tak naprawdę Hubert Kacperski, to chłopak, który kilka lat temu dosłownie z dnia na dzień podbił polski internet, zasłynął mega hitem Ona by tak chciała, który generował setki milionów wyświetleń i stał się stałym punktem każdej imprezy w kraju. Posłuchajcie, jak poradził sobie z tym utworem, melodyjne wydanie, więc warto posłuchać i spędzać z nami ten niedzielny czas w najlepszych rytmach, które ma dla Was zawsze Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Werdycka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz skierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezar Jaszczyk.
2: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
1: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista Światowych Imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
3: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
1: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na Podkarpacie i do Małopolski. Tutaj dzisiaj piękna aura pogodowa z niemal bezchmurnym niebem, a na termometrach wysoko do 28 stopni. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku południowego, który wieje ze średnią prędkością 20-25 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 40. Barometry dzisiejszego dnia wskazują 1008 hektopaskali, wilgotność oscyluje w granicach 30%. Co ważne, przed nami najbliższe noce z wyższymi temperaturami, te będą sięgać 20-21 stopni. Niestety jutro nieco chłodniej, do 23 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

Zerknęłam na kalendarz świąt nietypowych i trafiłam na wyjątkowe święto. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych. Brzmi tajemniczo. Namorzyny, znane też jako mangrowce, to niesamowite, wiecznie zielone lasy, które rosną bezpośrednio w słonej wodzie na styku oceanu i lądu w tropikach. Mają gigantyczną plątaninę korzeni, która wystaje ponad wodę i działa jak naturalny falochron chroniący wybrzeża przed tsunami i sztormami. Do tego to bezpieczne schronienie dla tysięcy małych ryb i krabów. No jak się okazuje, człowiek uczy się całe życie, a teraz wracam z tropików na naszą muzyczną falę. Zostańcie z Trendy Radiem.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: zaglądamy do naszego regionu, dokładniej do Biecza, bo tutaj trwa ostatni dzień Kromer Festival Biecz. Festiwal muzyki dawnej otworzył w piątek koncert włoskiego duetu Bassi Fondi, a przez cały weekend dzięki wysokiej klasy artystom melomani mogli muzycznie podróżować przez dawne epoki. Dziś będzie można posłuchać muzyki dawnej z nieco bardziej współczesnymi motywami. Miejscem większości koncertów były, jak w poprzednich latach, Biecka Kolegiata oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej. Zabytkowa architektura idealnie koresponduje z muzyką dawnych epok, powiedział dyrektor artystyczny festiwalu Paweł Szczepanik.
1: Muszę przyznać, że rzeczywiście czy kolegiata, czy także i przyklasztorny kościół franciszkanów, czy wreszcie niesamowity zupełnie kościół w Binarowej, to są miejsca, które idealnie rezonują z muzyką dawnych wieków. I muszę przyznać też, że za każdym razem, kiedy wjeżdżam do Biecza, nawet jeszcze nie jestem w mieście, a już widzę tę przepiękną panoramę widoczną z obwodnicy, to od razu aż chcę się tutaj zostać na dłużej.
0: Nazwa festiwalu nawiązuje do postaci Marcina Kromera, urodzonego w Bieczu, biskupa, dyplomaty, humanisty oraz autora traktatów z dziedziny muzyki.

0: Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.

A teraz przyszedł czas, żeby trochę podkręcić tempo, bo niedzielne popołudnie potrzebuje solidnego, pozytywnego kopa energii. Chyba się ze mną zgodzicie. Przygotujcie się więc na absolutny klasyk muzyki klubowej w mega optymistycznym wydaniu. Niemiecki DJ i producent Jan Wayne przypomni nam swój wielki, energetyczny sztos. More than a feeling. Gwarantuję, że przy tym utworze nogi same rwą się do tańca, a uśmiech z automatu pojawia się na twarzy, a przecież o to walczymy w Trendy Radio każdego dnia. Gotowi? No to jedziemy z tym pozytywnym bitem.

0: Mamy wakacje, a podczas wakacji często wybieramy się w góry, jednak jeżeli takie mamy plany, musimy uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy sprawdzać prognozę i dostosowywać ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować naszych bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu. A o szczegółach Jerzy Godawski, ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR.
1: Przede wszystkim musimy zaplanować sobie tą wycieczkę, co chcemy robić. Przed wyjazdem na takie wakacje aktywne w górach przede wszystkim trzeba zadbać już o jakąś tam minimalną swoją kondycję, czyli przygotować się, żeby nie okazało się, że nie robiliśmy nic przez dłuższy okres czasu, a nagle chcemy intensywnie spędzać swój wolny czas i dlatego też należy się przygotować. Zaplanować przede wszystkim wycieczkę do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
0: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
2: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
1: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jestarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzona przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy w pogodowe doniesienia. Dzisiaj na termometrach do 28 stopni, na barometrach 1008 hektopaskali. Biomet dzisiejszego dnia niestety jest niekorzystny, a wilgotność powietrza oscyluje w granicach 30-40%. Najbliższa noc bardzo ciepła, z temperaturami powyżej nawet 20 stopni. Jutro więcej chmur, z których może również popadać, ale od wtorku tylko słonecznie, tylko pogodnie i wszystko wskazuje, że zapowiada nam się najbliższy tydzień z wyższymi temperaturami, no i prawdziwie letnimi temperaturami, a bliżej weekendu nawet upały będą nam towarzyszyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
3: Trendy Radio.

Trendy Radio, dbamy nie tylko o najlepszy muzyczny klimat, ale też trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszym regionie. Dookoła trwa weekend, dzieje się mnóstwo ciekawych imprez, koncertów i pikników. Jeśli chcecie być na bieżąco i zobaczyć, jak się bawimy, koniecznie wpadajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz na naszego radiowego Facebooka. Znajdziecie tam świeże relacje, mnóstwo zdjęć i wideo z najważniejszych wydarzeń. Sprawdzajcie w wolnych chwilach, a teraz wracamy do grania.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Reklama.

0: Zaglądamy do podkarpackiej gospodarki. Tutaj z ulg korzysta prawie 50 tysięcy przedsiębiorców. Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z kosztami, szczególnie na starcie. Dlatego początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pozwalają płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne albo nie płacić ich wcale. Do najważniejszych form wsparcia należą ulga na start, preferencyjne składki Mały ZUS Plus czy wakacje składkowe. A o szczegółach Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Ulgi te mają jednak nie tylko zalety, niższe składki oznaczają w przyszłości niższe świadczenia, a brak składek, brak uprawnień do świadczeń. Warto więc dobrze się zastanowić, zanim podejmie się decyzję o ich wykorzystaniu. Co ważne, skorzystanie z ulg nie jest obowiązkiem. To przedsiębiorca decyduje, czy woli dziś zaoszczędzić, czy zadbać o wyższe świadczenia w przyszłości. Największą grupę korzystających z ulg stanowią przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki, czyli niższy ZUS przez 2 lata. Na Podkarpaciu to ponad 26,5 tysiąca przedsiębiorców, kolejni objęci ulgą na start 11 600 oraz małym ZUS-em plus 11 300.
0: Ulga na start to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warto skorzystać.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy!
0: Reklama.

Przed nami teraz kolejny dowód na to, że polscy producenci potrafią genialnie łączyć nowoczesne, klubowe brzmienia z naszą tradycją. Za moment na antenie kultowy duet Calvi i Remi, który połączył siły z wokalistką o pseudonimie Dia. Efekt? Utwór A cyje to konie, czyli nowoczesna, chwytliwa interpretacja znanej ludowej pieśni. To idealny, dynamiczny miks na niedzielne popołudnie, który po prostu hipnotyzuje od pierwszych sekund. Posłuchajcie sami.

0: Zaglądamy w Trendy Radio teraz do Ryglic. Tutaj działa strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Na zwiedzających gości czekają między innymi interaktywne eksponaty wzorowane na tych z Centrum Nauki Kopernik, przy których można posłuchać muzyki łokciami, stworzyć animację poklatkową, sprawdzić, jak nasze ciało wygląda w oku kamery termowizyjnej. Dostępna jest również majsternia, czyli miejsce dla lubiących konstruować i kombinować i nielubiących korzystać z instrukcji. A to wszystko w towarzystwie wykwalifikowanego zespołu kreatywnych animatorów. O szczegółach Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: To jest miejsce, gdzie zorganizowane grupy młodzieży, uczniów przede wszystkim przyjeżdża do Ryglic, do Sowy. To jest w ramach Centrum Nauki Kopernik projekt, gdzie mamy odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami wystawy, rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych. To jest majsternia, uczestniczymy w różnego rodzaju warsztatach opartych na wypracowanych przez Centrum Nauki Kopernik sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych. Także warto przyjechać. Jest blisko 20 eksponatów, na których młodzież pracuje, tak, robi doświadczenia. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ zainteresowanie jest tak duże, że ta młodzież, jak już przyjedzie, to nie chce z Ryglic wyjechać, tak?
0: Lokalne Centrum Nauki zlokalizowane jest przy ulicy Łyczków 3 w Ryglicach i zapewne jest to niezły pomysł na spędzanie czasu w czasie wakacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Nat był już wcześniej znany służbom.
3: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
2: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
1: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
4: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
1: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj pogodowe doniesienia bardzo na plus, bardzo pozytywne, bo towarzyszy nam niemal bezchmurne niebo i wysokie temperatury, na które już trochę czekaliśmy. Na termometrach do 28-29 stopni, na barometrach 1008 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niestety jest niekorzystny, a towarzyszy nam wiatr z kierunku południowego, który wieje ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Jutrzejszego dnia zachmurzenie duże i mogą pojawiać się również przelotne opady deszczu, a na termometrach do 22-23 stopni. Od wtorku coraz cieplej i coraz pogodniej, już we środę 25 kresek, w czwartek nawet 29, a piątek i sobota to temperatury przekraczające 32-33 stopnie. Prawdziwe upały ponownie nam się pojawią w najbliższy weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

2000-tych i odpalamy prawdziwą bombę z gatunku Bubblegum Pop. Pamiętacie ten niezwykle chwytliwy refren, który potrafił utknąć w głowie na całe dnie? Chodzi oczywiście o piosenkę Dubi Dam Dam. Ten kultowy, kosmiczny kawałek pochodzi dokładnie z 2005 roku i był debiutanckim singlem niemieckiej grupy Banaru. Gwarantuję, że od razu przypomną Wam się stare, dobre czasy. Przypominamy ten hit na antenie Trendy Radia i zostajemy z tymi rytmami, które budzą nas i poprawiają humor.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Mamy wakacje, to czas podróży, odpoczynku, odkrywania nowych miejsc. Zanim jednak zaplanujemy wyjazd za granicę, warto upewnić się, że nasz paszport jest nadal ważny. Na Podkarpaciu można ubiegać się o wydanie dokumentu paszportowego w 7 lokalizacjach. Oddziale paszportów w Rzeszowie, delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz w terenowych punktach paszportowych w Mielcu, Sanoku i Stalowej Woli. We wszystkich punktach paszportowych w województwie nie ma obowiązku rezerwacji terminu wizyty do złożenia wniosku o wydanie paszportu lub odbioru paszportu. A o szczegółach Piotr Grasza, kierownik oddziału paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
1: No tutaj przepisy są dość restrykcyjne, jeśli chodzi o złożenie wniosku o paszport, bo wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie osobiście. Natomiast wnioski dla wydania paszportu dla osób małoletnich składa matka, ojciec, opiekun prawny albo kurator. Jedynie obecność dziecka do 5 roku życia jest zwolniona z obecności przy złożeniu wniosku. Natomiast paszport odbiera też osoba pełnoletnia osobiście, dla osoby małoletniej jeden z rodziców. W przypadku osób małoletnich tutaj kluczowe znaczenie ma zgoda obojga rodziców posiadających władzę rodzicielską. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii, to można i albo nie można ustalić miejsca pobytu jednego z nich. Wówczas zgodę na wydanie paszportu wydaje sąd powszechny.
0: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, wnioskodawca przedkłada ważny dowód osobisty lub ważny paszport, fotografię biometryczną, uiszcza opłatę paszportową, a w przypadku prawa do wniesienia opłaty obniżonej należy przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie. Warto sobie jednak o tych paszportach przypomnieć, bo nieprzyjemne niespodzianki na kontroli, na przykład przy wsiadaniu do samolotu, mogą powodować, że zamiast czasów mamy drogi odpoczynek z powrotem w domu. Więc polecam, sprawdzajcie, no i przygotujcie się dobrze do wszelkich wyjazdów.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Przenosimy się teraz do czasów największego szału na boys band na przełomie wieków. Przed nami legendarna formacja NSYNC i ich nieśmiertelny hymn Bye Bye Bye. Zastanawialiście się kiedyś, jak potoczyły się losy chłopaków po rozpadzie grupy w 2002 roku? Oczywiście największą globalną karierę solową zrobił Justin Timberlake, stając się jedną z największych gwiazd muzyki i kina na świecie. Ale pozostali też nie próżnowali. Joey Fantone i Lanco Bass świetnie odnaleźli się w telewizji i na Broadwayu, choć poszli swoimi ścieżkami, ich wspólne hity wciąż brzmią genialnie. No to słuchamy!

0: teraz w Trendy Radio zaproszenie do Muzeum Regionalnego w Jaśle na wystawę In Vino Veritas. Jest to pokłosie czwartej edycji konkursu plastycznego dla dorosłych zorganizowanego przez muzeum pod tym hasłem. Tematem i inspiracją do artystycznych wypowiedzi są tradycje upraw winorośli i wytwarzania regionalnego wina, które zapoczątkowane zostały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. A o szczegółach Barbara Czajka z Muzeum Regionalnego w Jaśle.
1: Bardzo cieszymy się, ponieważ z roku na rok chętnych i dokładnie z całej Polski mamy coraz więcej. Bardzo często są to studenci kierunków artystycznych, którzy chętnie biorą udział w takich wyzwaniach. Więc pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe propozycje. Na tej wystawie, która będzie do oglądania w Muzeum w Jaśle do końca wakacji, można zobaczyć prace konkursowe, jest ich ponad 60. Są to bardzo różnorodne techniki. Mamy oczywiście malarstwo, ale mamy również rzeźbę, mamy haft, mamy malarstwo na szkle, mamy coraz więcej prac graficznych, grafiki komputerowej, bardzo ciekawych, mamy kolaże, czyli bardzo różnorodne techniki.
0: Wystawę pokonkursową można zwiedzać w Muzeum Regionalnym w Jaśle do końca wakacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Wartycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w rejonie Madrytu i Avilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana, a tak mówią sami strażacy.
2: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
1: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach dużo pozytywnych informacji, bo towarzyszy nam niemal bezchmurne niebo i wysokie temperatury, prawdziwa letnia aura. 28-29 kresek w regionie, na barometrach 1008 hektopaskali. Biometr niestety niekorzystny, a najbliższa noc bardzo ciepła. Z temperaturami 20, nawet 21 stopni. Jutro nieco chłodniej, 23 kreski, ale kolejne dni coraz cieplejsze i będą prowadzić nas do wyczekiwanych trochę już upałów. Prawdziwie letnia aura pogodowa zapowiada się na przyszły tydzień, no na jego końcówkę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Reklama.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Niedzielne popołudnie mija nam niezwykle przyjemnie i leniwie. Mam nadzieję, że ładujecie baterie przed nadchodzącym tygodniem tak mocno, jak to możliwe. Przy okazji mam dla Was mały kalendarzowy fakt. Czy zdajecie sobie sprawę, że dzisiejsza niedziela, 26 lipca, to już 207 dzień roku? Czas ucieka niesamowicie szybko, dlatego nie warto się śpieszyć. Celebrujcie te wolne chwile, a my zadbamy o to, by towarzyszyły Wam tylko najlepsze dźwięki.

0: ostatnim czasie hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularne, zwłaszcza w miastach. Zyskały nawet skróconą nazwę e-hulajnogi. Ale musimy pamiętać, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, ale również obowiązki. Zatem jak bezpiecznie poruszać się hulajnogą elektryczną? Zapytaliśmy nadkomisarz Renatę Bednarską z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Przepisy szczególnie określają nam, jakie są obowiązki osoby, która jeździ na tej hulajnodze elektrycznej. I na przykład do takich przepisów między innymi możemy powiedzieć, że powinni oni, czyli użytkownicy hulajnog elektrycznych, powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jeżeli taka ścieżka jest niedostępna, może się on poruszać w pojezdni, ale tylko takiej, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Druga rzecz to hulajnoga elektryczna i chodnik. Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest dozwolona w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani tej drogi z ograniczeniem do tych 30 km na godzinę.
0: Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami. Uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni, dbajcie o siebie, ale również o innych.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
9: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Zaglądamy teraz do Jasła. Tutaj przy szkole podstawowej numer 2 powstaje wielofunkcyjne boisko sportowe. Powstanie m.in. boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, badmintona i koszykówki. Nowe boisko będzie ogrodzone. Wartość inwestycji opiewa na ponad 500 tysięcy złotych, a o szczegółach tej inwestycji Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
1: Jest to boisko wielofunkcyjne. Tam mamy boisko do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do siatkówki, badmintona i koszykówki. Jest oczywiście boisko ogrodzone z piłkochwytami. Łączna wartość tego zadania to również było nieco ponad 500 000 zł, ale również przy bardzo dużym dofinansowaniu, więc tutaj wkład własny ze środków budżetu miasta był stosunkowo niewielki, dzięki czemu powstał piękny obiekt. Niemniej mamy też w związku z tą inwestycją inny drobny problem, gdyż to boisko wcześniej, to miejsce, gdzie powstało boisko, było wykorzystywane jako parking. To jest ścisłe śródmieście, szkoła również jest bardzo duża, więc mamy tutaj notoryczny problem komunikacyjny, zwłaszcza w tych godzinach porannych, gdy są przywożone dzieci do szkoły przez rodziców.
0: Zadanie jest realizowane w ramach projektu Jakość Edukacji Podstawą Rozwoju Szkolnictwa w mieście Jaśle. Myślę, że uczniowie szkoły podstawowej numer 2 już nie mogą się doczekać.

Czas przekazać radiową pałeczkę dalej. Moje spotkanie z wami dobiega końca. Wielkie dzięki, że spędzaliście tę niedzielę w moim towarzystwie. Wyciszcie się teraz, odpocznijcie i absolutnie nie zmieniajcie fali. Zostawiam was w najlepszych rękach, bo w Trendy Radio rozkręcamy zaraz idealny wieczór tuż po 17. Stery przejmuje retrolista. Wrócimy do brzmień, które idealnie budują klimat i wspomnienia. Spędźcie ten wieczór z nami, ładujcie baterie na nowy tydzień i do usłyszenia już w przyszły weekend.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Walidecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
2: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
1: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach dużo pozytywnych informacji, bo towarzyszy nam niemal bezchmurne niebo i wysokie temperatury, prawdziwa letnia aura. 28-29 kresek w regionie na barometrach 1008 hektopaskali. Biometr niestety niekorzystny, a najbliższa noc bardzo ciepła. Z temperaturami 20, nawet 21 stopni. Jutro nieco chłodniej, 23 kreski, ale kolejne dni coraz cieplejsze i będą prowadzić nas do wyczekiwanych trochę już upałów. Prawdziwie letnia aura pogodowa zapowiada się na przyszły tydzień, no na jego końcówkę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

0: Trend Radiem. Wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista zespołu komunikacji społecznej i promocji w podkarpackim oddziale wojewódzkim NFZ. Tematy tradycyjnie wakacyjne. I pierwsze z tych pytań, czy spędzając wakacje w innym województwie można bezpłatnie pójść do dowolnego lekarza rodzinnego, czy potrzebna jest jakaś deklaracja?
2: Gdy nasze wakacje odbywają się w Polsce, miejmy na uwadze, że gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nasz lekarz pozostał daleko, każda inna poradnia POZ może udzielić nam niezbędnych świadczeń. Poza standardowymi godzinami pracy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8, następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pomoc uzyskamy w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
1: A czym różni się pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym od nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Z jakimi objawami urlopowicz powinien zgłosić się na SOR, a kiedy szukać punktu wieczornego?
2: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest przeznaczona dla pacjentów z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, które nie zagraża życiu, na przykład przy gorączce, infekcji czy bólu. Na SOR należy zgłaszać się wyłącznie w stanach zagrożenia życia lub zdrowia, takich jak utrata przytomności, silny ból w klatce piersiowej, udar, ciężki uraz czy nagła duszność.
1: Gdzie turysta, który nagle zachorował na wakacjach w Polsce, może najszybciej sprawdzić adresy najbliższych placówek medycznych z kontraktem NFZ?
2: Najłatwiej skorzystać z wyszukiwarki, gdzie się leczyć, na stronie NFZ lub zadzwonić na bezpłatną, całodobową telefoniczną informację pacjenta pod numer 800 190 590. Informacje są również dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
1: Taką kartą, która pomaga nam w leczeniu poza granicami kraju, jest karta EKUS. Jak długo jest ona ważna i jak wygląda kwestia jej otrzymania?
2: Gdy wybieramy się do innego kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA, warto zadbać o zabranie aktualnej karty EKUS, która potwierdza nasze prawo do świadczeń na terenie innych krajów w Europie. Karta jest wydawana bezpłatnie w każdym oddziale wojewódzkim NFZ oraz w ich delegaturach i punktach terenowych. Kartę EKUS może otrzymać każda osoba mająca prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. W tym przypadku również nie obowiązuje rejonizacja i jeśli NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń, kartę możemy odebrać w każdym punkcie w kraju. Na terenie naszego województwa można ją otrzymać w Rzeszowie oraz w Dębicy, Jarosławiu, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Sanoku i Stalowej Woli. Warto wyrobić ją wcześniej, nie zostawiając na ostatni moment, mając na uwadze to, że ważność karty EKUS to aż 3 lata dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 20 lat dla emerytów. Pamiętajmy, że warto również wcześniej zapoznać się z lokalnymi zasadami współpłacenia oraz faktem niektórych płatnych świadczeń za granicą.
1: Czy karta EKUS pokrywa 100% kosztów leczenia w każdym kraju Unii Europejskiej, czy w niektórych miejscach turysta musi dopłacić z własnej kieszeni?
2: Nie. EKUS zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju. Oznacza to, że jeśli mieszkańcy ponoszą część kosztów leczenia, turysta z Polski również będzie musiał dopłacić. Warto pamiętać, że EKUS nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia turystycznego.
1: A co zrobić w sytuacji, gdy zapomnieliśmy wyrobić kartę EKUS przed wyjazdem, a za granicą przydarzy się nam nagły wypadek lub choroba?
2: Jeżeli mamy prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ, możemy wystąpić o wydanie certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUS. Dokument można uzyskać również w trakcie pobytu za granicą i potwierdza on nasze prawo do niezbędnych świadczeń.
1: O czym muszą pamiętać osoby chorujące przewlekle przed spakowaniem wakacyjnej apteczki?
2: Przede wszystkim powinny zabrać zapas leków na cały okres wyjazdu oraz listę przyjmowanych preparatów. Warto także sprawdzić, czy leki wymagają specjalnych warunków przechowywania lub czy ich przewóz do kraju docelowego nie podlega dodatkowym zasadom.
1: A czy lekarz w kurorcie turystycznym może odmówić wypisania recepty ze zniżką, jeśli pacjent nie ma ze sobą dokumentacji medycznej?
2: Lekarz zawsze ocenia, czy istnieją podstawy do wystawiania recepty refundowanej. Jeśli nie ma możliwości potwierdzenia rozpoznania lub wskazań do refundacji, może wystawić receptę pełnopłatną. Dlatego warto mieć dostęp do internetowego konta pacjenta lub podstawowej dokumentacji medycznej.
1: Jak za granicą zrealizować e-receptę wystawioną przez polskiego lekarza?
2: Polskie e-recepty można zrealizować tylko w wybranych krajach Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie transgranicznej wymiany e-recept. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, czy kraj, do którego się wybieramy, korzysta z tego rozwiązania.
1: NFZ w swoich kampaniach, takich jak Zdrowe wakacje od A do Z, mocno ostrzega przed słońcem, jakie są statystyki dotyczące zachorowania czerniaka w Polsce i jak prawidłowo chronić skórę.
2: Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Gdy wybieramy się w miejsca nasłonecznione, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, okryciu i ochronie przed promieniowaniem UV. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce co roku odnotowuje się około 50 tysięcy przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tysiące zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Ponadto liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat.
1: Kto jest najbardziej narażony na udar cieplny podczas wakacji? Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc, zanim przyjedzie pogotowie?
2: Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, osoby przewlekle chore oraz przebywające długo na słońcu lub wykonujące wysiłek fizyczny podczas upałów. Poszkodowanego należy przenieść w chłodne miejsce, rozpocząć schładzanie organizmu i wezwać pogotowie. Jeśli jest przytomny, można podawać niewielkie ilości wody, natomiast osobie nieprzytomnej nie podajemy żadnych płynów. Liczba udarów cieplnych nie jest duża, ale każdy z nich może stanowić poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Ich liczba bardzo rośnie wraz z okresem letnich upałów. W ubiegłym roku to nawet 70 osób w miejscach wakacyjnych, którzy potrzebowali pomocy lekarza.
1: A jakie programy profilaktyczne lub porady przygotował NFZ w wakacyjnym poradniku pacjenta, tak by pomóc Polakom spędzić bezpieczny czas nad wodą i w górach?
2: Wakacyjny poradnik pacjenta zawiera praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach, ochrony przed słońcem i upałami oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Przypomina także o karcie EKUS, przygotowaniu wakacyjnej apteczki i możliwościach korzystania z opieki zdrowotnej podczas urlopu.
1: Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ, była dzisiaj gościem. Całość rozmowy do odsłuchu na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
0: Z Trendradiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Reklama.

Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawce po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartecka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
3: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
1: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w cieśninie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w cieśninie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
4: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
1: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w 4. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej 10 nie było Polek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia. Dzisiejszy wieczór i noc bardzo ciepłe, z temperaturami w granicach 20-21 stopni. Jutro termometry wskażą w regionie w granicach 23 kresek, bo pojawi się też więcej chmur, z których również może popadać. Kolejne dni tygodnia to już coraz lepsza aura pogodowa. Zaczniemy od dużej ilości słońca we wtorek i środę. Wtedy temperatury zaczną się powoli rozpędzać. Będzie to 23-24 stopnie, a już we czwartek blisko 30 na termometrach i podobnie cały najbliższy weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Będzie upalnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Minęła godzina 17:00, Łukasz Michal przed mikrofonem, to znak, że zaczynamy jak co weekend Retrolistę. 632 notowanie przed nami. Dzisiaj do godziny 20:00 poznamy przebój, który w tym notowaniu będzie hitem numer 1, ale po drodze odwiedzimy kilka różnych muzycznych klimatów, zaglądniemy do różnych krajów i powspominamy sobie te najlepsze hity. No właśnie, ale co dzieje się, jeśli chodzi o wyloty. Dzisiaj te dwa przeboje, które no niestety nie dostały odpowiedniej liczby głosów, brzmią właśnie tak. Mark Morrison, Return of the Mac i ATC YOY.
5: Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pewnie niektórzy pytają, dlaczego przebój ATC, why oh why, dlaczego on wypadł? No, sprawa jest prosta. Nie głosowaliście na ten hit, podobnie jak i w przypadku Marka Morrisona, Return of the Mac. Przeboje, które już się dzisiaj pojawiły, to wyloty dla wszystkich obecnych po drugiej stronie radioodbiorników. Raz jeszcze dobry wieczór. Witam i zaczynam odliczanie ścisłej 30, a na początek Una Paloma Blanca. Ponadczasowy hit na miejscu 30 to George Baker Selection.
2: 30.

0: To jest 632 notowanie retrolisty w Trend Radio na 101.995.2 FM do 20. Wyłącznie stare hity. No i teraz po polsku. Ich troje. Powiedz.
1: 29.

0: Three Drives, Grease 2000. Dzisiaj dwa oczka w górę z 30 na 28. Mauro Picotto i Proximus melduje się z kolei na miejscu numer 27. Jeśli chodzi o kolejne miejsca, Vanessa Carlton, A Thousand Miles i MC Hammer z przebojem You Can't Touch This też niebawem się pojawi.
1: 28
2: w górę.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: 26
5: w dół.

0: No, moi drodzy, można sobie odświeżyć pamięć i pobujać się też przy grillu albo gdzieś tam w kąciku, nawet jeśli jesteście w pracy, przy takich hitach, które przeszły już do muzycznej historii, a u nas całkiem nieźle się miewają. No, proszę bardzo, zanim miejsce 24, to ja sobie tak właśnie teraz uświadomiłem, że jeszcze nie było nic mowy o głosowaniu, więc jeśli macie ochotę wejść do zabawy i poukładać troszeczkę retrolistę, to zapraszam. 7148trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszty złotówka i 23 grosze. No to dobrze, wy głosujecie, a my gramy kolejny hit Koto, Visitors.
1: 24
2: w górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: W gronie przebojów, które dzisiaj spadają, jest grupa Take That. Chłopaki z utworem Relight My Fire polecieli troszeczkę w dół. 4 oczka z 19 na 23.
0: 23.
2: W dół.

0: Shakin' Stevens to jest właśnie artysta, który zapisał się niesamowitymi hitami u nas w retroliście już od kilku tygodni. You Drive Me Crazy, przebój, który rządzi, a dzisiaj notuje awans z miejsca 25 na 22.
1: 22
2: w górę.

0: także wakacyjne przeboje. DJ Sami był i jest, moi drodzy, taki gość, który właśnie teraz zamelduje się na miejscu numer 21. Przebój, myślę, że bardzo wakacyjny. Sunlight to hit, który spada z 18 na 21. Wy, jeśli macie swoje wakacyjne przeboje, no właśnie, gdybyście mieli typować na swój hit wszechczasów, jeśli chodzi o letnie brzmienia, dajcie nam też sygnał. Radiowy Messenger działa, no a ja do godziny 20 właśnie przypomnę wam jeszcze kilka przebojów z tamtych lat.
1: 21
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
1: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.
3: Reklama. Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron. Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
3: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Kolejna dziesiątka przed nami, jeśli chodzi o 632 notowanie retrolisty w Trend Radio. Otwiera on ten utwór, no właśnie, Happy Children i P. Lion.
9: 20.
10: W dół.

0: troszkę house'owych brzmień przed nami, idealnych na weekend i także imprezki. Show Me Love, Robin S. Lata płyną, a ten numer dalej ma coś w sobie.
1: 19.

0: To co, moi drodzy, teraz, skoro przed momentem zagościły te klubowe rytmy na antenie Trend Radia, to teraz już zmieniamy lokalizację i popędzimy sobie przed wielki ekran. No, kiedyś w romantyczny sposób można było poprzytulać się w ciemnym kinie do drugiej połówki, a dzisiaj można zrobić to gdziekolwiek jesteście. No właśnie, Berlin, Take My Breath Away, filmowy motyw i ponadczasowy utwór.
1: 18.

0: Dobra, moi drodzy, bo jeszcze sporo numerów do godziny 20, więc budzimy się ze snu. Teraz już, moi kochani, właśnie polskie brzmienia powracają. To był Błąd i La Strada, później Sasz, a w połowie stawki motyw, który przypomni nam też właśnie kolejny filmowy hit.
1: 17.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: No dobrze, moi drodzy, już tak troszeczkę Wam zdradziłem. Nawet niektórzy tutaj na radiowym Messengerze mi podpowiadają, że właśnie na 15 pojawi się Eye of the Tiger, Survivor. No i nie może być inaczej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy piszą do nas wiadomości. Jest ich tak wiele, że nie na każdą odpowiemy. No ale mam nadzieję, że uzupełnimy również informacje po godzinie 20, kiedy to zakończymy też nasze odliczanie 30 hitów. Dobra, moi drodzy, muzyka gra na 101.995.2 FM, 632 no notowanie retrolisty w najlepsze. Możecie słuchać gdziekolwiek z nami jesteście.
2: 15
3: w dół.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.

0: F.R. Davy, The Words Don't Come Easy z 11 na 14. To numer, który już zagraliśmy na naszej antenie, a teraz kolejny przebój, czyli Elize, Mua Lolita.
1: 13.
2: W dół.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Mówiłem wam, że w retroliście gości mnóstwo wakacyjnych hitów i teraz za chwileczkę też nie będzie inaczej. The Summer is Magic, przebój, który zapisał się w letniej historii, a w retroliście zapisuje się w 632 notowaniu na miejscu numer 12.

0: Retrolista.
1: Living Joy Dreamers, 8 spada na 11. A teraz już otwieramy pierwszą dziesiątkę hitów. Wakacyjne brzmienia, ciąg dalszy. Lambada i Kaoma.
2: 10 w górę.

0: Jest taki moment, kiedy na antenie Trend Radia w Retroliście przychodzi czas na prezentację utworów, które za tydzień mogą skoczyć już do 30. Dzisiaj tradycyjnie mam dla was trzy przeboje. Milk Incorporation Time to propozycja numer 1.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zamach w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, sprawca poszukiwany. Uwaga na burzę z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Gdynia zachęca do zabierania śmieci z plaż i przewiduje za to upominki. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
2: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
1: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej centralnej Polsce, ale IMGW wydał też alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także kujawsko-pomorskiego, części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rwalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą z plaż zamiast pozostawiania ich tutaj. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
3: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
1: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Numer 9 do zagrania, do zaprezentowania. To 632 zestawienie retrolisty. Skoro już jesteśmy w pierwszej dziesiątce, za chwilę przypomnę, jak dalej możecie głosować na swoje ulubione przeboje, ale teraz wysłuchajmy przeboju Bittersweet Symphony The Verve w Trend Radio.
7: 9
8: w dół.

0: 71 48, pod ten numer wysyłajcie SMS-y o treści TRL.R, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu, koszt 1,23 zł. Jak obiecałem, tak też robię, przypomniałem, jak można układać retrolistę. Można też wskoczyć na stronę www.trendradio.pl i odszukać zakładki retrolista. No właśnie, moi drodzy, wy szukajcie cennych informacji na temat tego programu, który do godziny 20 jeszcze brzmi na antenie Trend Radia, a ja już mam dla was kolejne hity. Najpierw na 8 Sequential One, My Love Is Hot, a później na 7 24/7, Friday Night.
1: 8
2: w dół. Cool, kick the

0: Trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: No proszę bardzo, jeśli nawet gdziekolwiek wasze niebo podczas tych wakacji jest zasnute chmurami, to ja mam taką propozycję, kiedy taki właśnie dzień się zdarzy, odpalcie takie hity jak chociażby ten Kalimba de Luna, Garcia. Wtedy podejrzewam, że same chmury rozstępują się i słońce uśmiecha się od razu właśnie w rytm taktów tego hitu. Dzisiaj Garcia z 10 awansuje na 6. Ja coś czuję, nim skończymy wakacje 2026 roku, ten utwór ma szansę być w pierwszej trójce, a nawet zaryzykuję, że pewnie stworzycie z tego numer jeden po latach. 6.

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Na wakacyjnych imprezkach też bardzo często gościli oni i w dalszym ciągu koncertują w całej Europie i poza jej granicami. Mowa o formacji Fun Factory. Prove Your Love dzisiaj spada z drugiego na piąte.
2: W dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Grupa Aqua i Cartoon Heroes już za chwileczkę u nas na antenie Trendy Radia. 632 notowanie trwa, jeśli chodzi o retro listę, a takie przeboje, no właśnie, czy mają szansę wskoczyć za tydzień do 30? Na to pytanie poznamy odpowiedź, no, za równe 7 dni, kiedy to będziemy już mieć wyniki z naszego systemu i prezentować kolejne zestawienie hitów, jeśli chodzi o przeboje wszechczasów. A to wszystko co weekend, między 17 a 20. Łukasz Michnal, oczywiście zapraszam serdecznie.
2: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Przetasowania spore. Dzisiaj z pierwszego Papa Dance spada na miejsce czwarte, pocztówka z wakacji.
2: 4.
3: W dół.

0: No to moi drodzy, jeszcze tak sobie patrzę w stronę naszej poczekalni. Jeden utwór pięknie uśmiecha się do was o tytule Alive. To Da Bass w Trend Radio, a ja dodam, że to propozycja do 632 notowania Retrolisty. Słuchajcie, oceniajcie. No i standardowo powtórzę się jak niemalże co tydzień. Głosujcie.
1: Propozycje.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: No, moi drodzy, najlepsze przeboje i to jest retrolista. W czołówce na pozycji numer 2 Rafael Lacara i Pedro, a niebawem numer 1. 2.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Przyszedł ten moment, przyszedł ten czas, kiedy czas zagrać przebój z miejsca pierwszego. Dzisiaj właśnie w ten wieczór króluje La Luna i Belinda Carlisle. Tak, moi drodzy, ja już będę się z wami żegnał i zostawiam was w dobrym towarzystwie najlepszych hitów, które po godzinie 20 też będą prezentować się na naszej antenie. Łukasz Michtal, dzięki, cześć, czołem, pozdrawiam serdecznie. Yep.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemcy w szoku po zamachu na Paradę Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Wertecka. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej parady równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
3: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
1: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
4: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
1: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
5: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.